0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku, w czasie trzeciego powstania śląskiego, Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz

0: Grzegorz Chudzik. Szef Śląskiego Sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
1: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
2: Jedynki. Prawie 800 razy interweniowali wczoraj strażacy na zachodzie Polski w związku z burzami. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, aż ponad 400. Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudawą-Zdrój a Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Konary leżały też na wjeździe do Bystrzycy-Kłodzkiej od strony Polanicy-Zdroju. Z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięto lokalną drogę Bardo-Opolnica. Dziewięć osób, w tym dziecko, zginęło w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy. Uszkodzony został budynek mieszkalny w dzielnicy Sabra w mieście Gaza, o czym informują przedstawiciele lokalnych służb medycznych. Izrael tłumaczy, że przeprowadzono atak na bojownika Hamasu, nie podając żadnych dalszych szczegółów. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego, poinformowała rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Kuczmy. Były ukraiński prezydent tłumaczył swoją decyzję postanowieniem Karola Nawrockiego o odebraniu tego samego orderu obecnemu prezydentowi Włodymirowi Zełenskiemu. Zdaniem profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach decyzja prezydenta Nawrockiego mocno osłabiła szanse na dobre relacje Polski z Ukrainą. Ekspert mówiła w Polskim Radiu 24, że polski prezydent postąpił mało dyplomatycznie.
3: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
2: Po ogłoszeniu decyzji przez Karola Nawrockiego szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się przyznanych przez Polskę odznaczeń.
4: To są aktualności jedynki.
2: W naszym kraju rośnie tymczasem liczba rozstań lub rozwodów par mających dzieci. Zdaniem ekspertów rodzice mogą bezpiecznie dla dziecka przeprowadzić rozwód. Joanna Kulpińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że wymaga to jednak starań ze strony dorosłych.
5: Mamy bardzo dużo rozstań, rozwodów. Mówi się, że w ponad 80% tych rozstań są dzieci. To, żeby przeprowadzić ten proces w sposób bezpieczny, jest kluczowe dla bezpieczeństwa dziecka. To jest trudne. Mam poczucie, że to jest bardzo trudne, wówczas kiedy buzują w nas emocje związane z rozstaniem, rozczarowanie, a jednak to jest o tym zrobieniu kroku w tył, zatrzymaniu swoich potrzeb i skupieniu się na dziecku.
2: W tak zwanym konflikcie okołorozstaniowym pomagają psycholodzy, psychoterapeuci, specjalistyczne poradnie rodziny. Swoich specjalistów, którzy służą pomocą, ma także Komitet Ochrony Praw Dziecka. A na koniec o promocji Polski w czeskiej Pradze. Wczoraj w ogrodach ambasady odbył się piknik rodzinny połączony z prezentacją oferty turystycznej, regionalnej kuchni i polskiej kultury. Motywem przewodnim Dnia Polskiego była turystyka rowerowa.
6: Czesi są turystami, którzy lubią aktywnie wypoczywać.
7: Mówi dyrektorka Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech.
6: W tym roku przyjechały do nas po raz pierwszy Warmia i Mazury. To jest region, który czeka na aktywnych turystów.
8: Czesi korzystają od lat z oferty Warmii i Mazur, może nie w takim wymiarze jak w województwie pomorskim.
7: Mówi Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Czesi od 15 lat do nas przybywają, szczególnie w obszary Giżycka, ale również obszar Kanału Elbląskiego, Iławy, Ostródy. Ta nasza obecność tylko wzmocni, zachęci do tego, żeby przyjeżdżać na Warmii i Mazury.
7: Przychodzimy tu co roku, to wspaniałe, ciekawe wydarzenie. Cieszy mnie, że Polska jako nasz sąsiad tak pięknie się prezentuje. Mieszkam na pograniczu w Karkonoszach. Wraz z żoną chętnie jeździmy do Polski. Jesteśmy tu, bo ta impreza stanowi okazję.

0: okazję do jeszcze lepszego poznania tego kraju.
1: Z uczestnikami Dnia Polskiego w Pradze rozmawiał Wojciech Stopba. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Niedziela deszczowa i burzowa w całej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem, około 26 na Pomorzu, do 33 na przeważającym obszarze kraju. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1023 hektopaskale nad Białorusią. Rozległa Zatoka Niżowa z nad Morza Północnego, Skandynawii i zachodniej Polski przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy skręcający nad ranem do zachodniego 3 do 4, początkowo okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych skręcający na północno-zachodni 1 do 3, w dzień wzrastający na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwa burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 1 do 3, skręcający na północno-zachodni, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotny deszcz i możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych przechodzący na kierunki zmienne 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 4 okresami 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim w miejscowości Grabówka w gminie Lubomia, odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry i to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Jedynki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. O pozbawieniu go najwyższego polskiego odznaczenia w piątek poinformował prezydent Karol Nawrocki.

0: Grodzki to odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
1: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające Order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polscy politycy są zgodni w ocenie pozytywnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych w sprawie stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Przedstawiciele wszystkich sił politycznych uważają, że stała obecność amerykańskich żołnierzy to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Po wstępnej deklaracji czas na żmudną pracę nad szczegółami, wskazuje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Decyzja zapadła, maszyna ruszyła po torach, mam nadzieję nie ospale. Myślę, że jesteśmy na etapie szczegółów.
0: Poseł PiS Jarosław Sellin zwraca uwagę na znaczenie strategiczne przyszłej bazy. Zdaniem polityka, jeśli proces negocjacji z USA zakończy się pozytywnie, będzie to radykalnie zmieniać naszą pozycję geopolityczną.
3: Uważam, że trzeba się spieszyć, bo Rosja boi się tylko żołnierzy amerykańskich, boi się wyłącznie armii amerykańskiej. Inne armie jest gotowe atakować, więc to byłoby bardzo silne odstraszanie, jeśli by się okazało, że na terytorium Polski jest stała baza amerykańska z rodzinami, bo Rosja by, zanim by zechciała Polskę zaatakować, musiałaby rozważyć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich.
0: Pod koniec maja szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał do Pentagonu pismo z deklaracją polskich władz o gotowości do rozmieszczenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk USA. Na pismo odpowiedział w czwartek sekretarz wojny Pete Hegseth. Obecnie amerykańskie wojska są w Polsce w ramach rotacyjnej obecności. Tymczasem na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy gracz. Ważną rolę chce na niej odegrać Nowa Polska. Konwencja partii odbyła się wczoraj w Warszawie.
4: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
5: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.
4: Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta, Piotr Krzystek, mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały. Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Za tydzień Radom, następnie m.in. Zakopane, Ełk, Chełm i Grudziądz. Trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską oficjalnie się rozpoczęła. Co sobotę będzie piknik, a potem koncerty gwiazd. Wczoraj trasa gościła na lotnisku w Bielsku-Białej. Do wspólnej zabawy zapraszała m.in. Maryla Rodowicz.
7: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Konga Gloria Estefan. Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: Oprócz Maryli Rodowicz wystąpiła m.in. Izabela Trojanowska. W kolejne soboty Lato z Radiem odwiedzi Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz i Poddębice. Zapraszamy. A na koniec ważna informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Kilka minut temu rozpoczął się mecz Ekwadoru z Curaçao. Na tablicy wyników zerknijmy, wciąż 0-0. W kolejnym spotkaniu o 6:00 Tunezja zmierzy się z Japonią. Po południu i wieczorem mecze znacznie silniejszych ekip. O 18:00 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, o 21:00 Belgia zagra z Iranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W całej Polsce dziś możliwe burze, opady deszczu i upały to niebezpieczna kombinacja, więc prosimy, aby na siebie uważać. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni na Pomorzu do 33 w większości regionów.
6: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
3: Do tego mojego plecaka życzę.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce.

0: Wędrówce Karol Nawrocki.
1: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie III Powstania Śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Odznaczenia Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA.
6: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
7: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
6: A posłanka KO Anna Kluć-Grostkowska dodaje: fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
8: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
6: Jedyna słuszna decyzja słychać z kolei z prawicy. Czasem konieczna jest terapia szokowa, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
9: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
6: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
10: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
6: Mówił prezydencki doradca Alwin Gajadur. Prezydent Zełenski poinformował, że odesłał order. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Sąd w Lublinie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura ustala zleceniodawców zabójstwa i wciąż analizuje

0: Materiał dowodowy, mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
1: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Adwokat Gruzina Mirosław Kuchnicki zapowiada złożenie zażalenia na tymczasowe areszty swojego klienta w ciągu 7 dni.
2: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
0: Do zabójstwa rosyjskiego satyryka i krytyka Kremla Siemiona Skrzypeckiego doszło w poniedziałek. Mężczyzna uciekł do Polski przed prześladowaniem politycznym.
3: To są aktualności jedynki.
0: Niedziela zapowiada się bardzo gorąco. Temperatura przekroczy 30 stopni prawie w całym kraju. Podczas upałów najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie, przypomina specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
4: Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Podczas upałów należy też unikać przebywania na słońcu, nosić przewiewne ubrania i pamiętać o zasłanianiu okien w mieszkaniu. A upały to także odpoczynek nad wodą. Woda i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie zazwyczaj nie wygląda tak jak na filmach. Nie ma krzyku, machania rękami i wołania o pomoc. Właśnie dlatego kampania Ludzie toną w ciszy ma zwrócić uwagę na to zagrożenie.
5: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
0: Mówił prezes rzeszowskiego WOPR-i ratownik medyczny Łukasz Iskrzycki. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze minuty i reakcje świadków, dlatego tak ważne są praktyczne szkolenia. Okazją jest krajowy trening pierwszej pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie ćwiczenia odbyły się wczoraj w wielu polskich miastach. Na koniec Węgry i nietypowy zakaz. W jednym z miast nad Balatonem nie można spacerować z psem po promenadzie przy głównej plaży. Władze Zamardi decyzję tłumaczą troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających w okresie największego ruchu turystycznego.
6: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Zakaz będzie obowiązywał do końca wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Wspomniane niedawno upały będą dziś występowały w całej Polsce, tylko nad samym morzem około 20 stopni, w pozostałych regionach od 26 do nawet 33 stopni. Oprócz tego opady deszczu i burze.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
8: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
7: To program, w którym co tydzień będziemy...

zobaczyć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

ruchach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, pon won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma liczby.

siniak też nie. Niegdyś wark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyzn Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

niskiej, w oczach malinki sparzona warga. Kierwa, prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim w miejscowości Grabówka w gminie Lubomia, odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez

0: świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
1: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie III Powstania Śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
1: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
1: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Aktualności jedynki. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy odznaczenie za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
6: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Prawie 800 interwencji strażaków w związku z burzami na zachodzie Polski. Najwięcej wyjazdów było wczoraj na Dolnym Śląsku, ponad 400.
7: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzeń.

0: urządzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Powalone drzewa zablokowały m.in. drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Na tym jednak nie koniec problemów z pogodą. Także dziś będzie gorąco i burzowo. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw obowiązują do 20.
2: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem. Mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
3: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywu wiatru do 80 km na godzinę.
2: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
2: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz przenosimy się do Czech. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu to symboliczne zwieńczenie budowy świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
6: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6 tysięcy piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Uroczystości związane z poświęceniem i inauguracją nowych organów zwieńczy dziś wieczorem koncert z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Dwoili się i troili, ale bramki nie zdobyli. Ekwador mimo ogromnego wysiłku przez całe spotkanie nie pokonał bramkarza Curaçao i tak zespół uznawany za kopciuszka przed kilkunastoma minutami zdobył swój pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata. Kilka godzin wcześniej Niemcy w ostatnich minutach meczu zapewnili sobie zwycięstwo 2-1 nad Wybrzeżem Kości Słoniowej, a już niebawem kolejne mundialowe emocje. O 6:00 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Tunezja-Japonia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Upały i burze dziś w całym kraju. Pogoda zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać. Termometry pokażą od 26 do nawet 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę, delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierci.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim w miejscowości Grabówka w gminie Lubomia, odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięstwa.

0: Warszawskiej Bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
3: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry, i to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
4: Jedynki. Zwycięstwo Niemców w ostatniej minucie meczu, a potem historyczny punkt absolutnych outsiderów. To była emocjonująca mundialowa noc. Wybrzeże Kości Słoniowej długo utrzymywało prowadzenie w meczu z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi obudzili się w drugiej połowie, a w dzisiejszych wydaniach niemieckiej prasy przez wszystkie przypadki z pewnością będzie odmieniane nazwisko zdobywcy dwóch bramek, Denisa Undawa, który odwrócił los meczu i dał Niemcom 3 punkty. Następnie Ekwador grał z Curaçao. Mecz, który wydawał się tylko formalnością, zakończył się bezbramkowym remisem i pierwszym punktem w historii mundialu dla drugiej z wymienionych ekip. Za niespełna godzinę początek meczu Tunezji z Japonią, a później 12 godzin przerwy. O 18 Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, a o 21 Belgia zmierzy się z Iranem. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Z powodu organizacji poznańskiego biegu czerwca 56 do południa zamkniętych będzie kilka ulic. To jedna z nielicznych imprez biegowych w Polsce, których trasa przebiega przez autentyczne miejsca związane z historycznymi wydarzeniami. Dyrektor biegu Szymon Sobczak przypomina, że zawody mają przypominać o dokonaniach powstańców, a wynik ma drugorzędne znaczenie.
5: Przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów poznańskiego czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi.
4: Uczestnicy pobiegną m.in. przez tereny dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego, odlewni Volkswagena oraz fabryki pojazdów szynowych. To miejsca, z których przed laty wyszli protestujący robotnicy. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 kilometrów. Program uzupełnił zawody rodzinne i dziecięce. Bieg rozpocznie się o 10.
6: To są aktualności jedynki.
4: Nauka podstaw samopomocy przed przyjazdem służb, zatrzymanie krwotoku czy uciskanie klatki piersiowej. Wczoraj w Polsce odbywały się darmowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
7: Wszyscy zainteresowani mogli się przeszkolić z pomocy innym pod okiem specjalistów z Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Szkolenia były ciekawe, przyjemne oraz bardzo ważne, mówili

0: Odwiedzający piknik na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
1: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. W różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku, potrzebna jest ta wiedza.
2: Dzieci mam 9-11 lat i one już wiedzą mniej więcej, co trzeba zrobić.
0: Łącznie w całym kraju MSWiA przygotowało 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Atrakcją wydarzenia są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Dziś w Teatrze Atelier zostaną zaprezentowane publiczności dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14 to Niemo nad lotniskiem Darii Sobik. Czego można się spodziewać, zapowiada grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
4: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni.
3: O 18.30 w hałdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Przed nami kolejny upalny dzień z burzami. Popadać i zagrzmieć może dziś w całym kraju. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, ale już około 26 na Pomorzu. W pozostałych regionach nawet do 33 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Barytonem
7: i tenorem
6: zapraszamy Państwa
7: na dwa głosy
6: w rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasykę.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku, w czasie trzeciego powstania śląskiego, Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą

0: Laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
1: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry, i to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Coraz ostrzej na linii Warszawa-Kijów byli prezydenci Ukrainy zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. Wcześniej zrobił to Wołodymyr Zełenski, który w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, jak order odsyła kurierem. To odpowiedź na decyzję polskiego prezydenta o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta. Decyzja Karola Nawrockiego dzieli polityków w Polsce.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
2: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
1: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
4: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
1: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Sprawę szeroko komentują też zagraniczne media. Polska i Ukraina kłócą się o historię, pisze Süddeutsche Zeitung. Die Zeit przypomina, że UPA i OUN w obronie przed Sowietami współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Uczestniczyła też w rzezi Polaków na Wołyniu, co do dzisiaj jest niezamkniętymi tematem dla Polski i Ukrainy. Cieśnina Ormus znów zamknięta. Irańczycy zamknęli cieśninę w reakcji na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
5: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Pierwsza runda rozmów pokojowych miała rozpocząć się w piątek, ale w związku z atakami Izraela na

0: Liban została odwołana. Na dziś w Szwajcarii zapowiadane są rozmowy USA i Iran, na razie jednak są określane jako techniczne. Sąd w Lublinie zdecydował o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Gruzji. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. 36-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A śledczy ustalają zleceniodawców zabójstwa Rosjanina, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
1: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
0: Do zbrodni doszło w poniedziałek. Zabitym był rosyjski satyryk i krytyk Kremla, który uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Polskie służby ustalają, czy za zabójstwem stały obce służby specjalne.
2: To są aktualności jedynki.
0: Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami, informuje MSWiA, szczególnie na północy, a także na terenie województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed nawałnicami jeszcze do 10:00 obowiązują dla tego regionu, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
3: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem.
0: Wczoraj intensywna burza i deszcze zalały Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Podobnie miejscami może być i dzisiaj. Zaczęło się wyczekiwane przez słuchaczy Lato z Radiem. Wczoraj pierwsza wyjazdowa audycja odbyła się w Bielsku-Białej. Słuchacze chwalą miasto.
4: Bielsko jest wspaniałe miasto, oprócz tego, że jest piękne architektonicznie, przyrodniczo, ma fantastyczne okolice,
5: bo mówi się, że mały Wiedeń, od uczelni po różne zabytki i miejsca kultury.
6: Te urocze góry dookoła.
0: Kultowa audycja Lata z Radiem przez całe wakacje będzie towarzyszyć słuchaczom radiowej jedynki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda.
0: Przed nami kolejny upalny dzień. Przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na samym wybrzeżu około 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 37%, produkuje się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy...

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

0: Minęła 22. Już po raz 25 obchodzimy dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award. Akcja ekologiczna Zakorzenieni w piekarach rusza w tym mieście.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na los ludzi, którzy z powodu wojny, prześladowań lub konfliktów musieli opuścić swoje domy. Według danych ONZ na świecie jest dziś ponad 40 milionów uchodźców. Wielu z nich schronienie znalazło także w Polsce. Od początku rosyjskiej agresji nasz kraj przyjął 1 milion osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich mieszka i pracuje dziś także w województwie śląskim. Najważniejsze, co możemy podarować grupie uchodźczej, to własną świadomość i przemyślaną pomoc, zaznacza Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
2: Warto mieć tą świadomość przede wszystkim, nie być źle nastawionym, tylko tak empatycznie do osoby w kryzysie. No i jeśli chcemy pomóc profesjonalnie, to warto wspierać organizacje, które zajmują się pomocą takim ludziom. Możemy zapewnić czy to wodę, czy żywność, czy jakieś inne działania, pomoc psychologiczną na przykład w miejscach katastrof. Może uświadamiać pozostałe osoby, to też jest bardzo cenne.

0: Polsce, która od początku wojny w Ukrainie stała się jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców, ochroną czasową objętych jest obecnie blisko 1 000 000 osób. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej audycji Audionomia Award w kategorii najlepszego reportażu dźwiękowego w Polsce. Jury doceniło jej dzieło pod tytułem Pieśni Emilii. Jak przyznaje zwyciężczyni, cieszy ją nie tylko samo wyróżnienie, ale także fakt, że dzięki reportażowi wybrzmiewa ważny temat niepłodności i związanych z nią doświadczeń.
1: Byłam na pierwszej audionomii, która się odbyła i wtedy nawet nie przypuszczałam, że będzie mi dane dziękować ze sceny. Tym bardziej za tak wyjątkowy reportaż, czyli temacie niepłodności, temacie żałoby. Nagrody i wszystkie wyróżnienia są oczywiście tak bardzo miłe, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, że dzięki temu ten reportaż zyskuje nowe życie.
0: Nagrodę wręczono podczas 5. Ogólnopolskiej Konferencji Reportażu Dźwiękowego Audionomia 2026. W tegorocznym finale konkursu znalazło się 7 reportaży spośród 44 nadesłanych prac.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Akcja ekologiczna Zakorzenieni w piekarach rusza w tym mieście. Rodzice każdego narodzonego w 2025 lub 2026 roku dziecka będą mogli zasadzić jesienią drzewko z imieniem i datą urodzenia swojej pociechy. Będą one sadzone w miejskich parkach i innych wyznaczonych do tego celu miejscach. W ten sposób młodzi piekarzanie będą rośli wraz ze swoimi drzewkami i razem z nimi zakorzenią się w mieście. Rodzice mogą już zgłaszać się do Urzędu Miasta, otrzymają drzewka, wskazane im też zostaną miejsca nasadzeń. Zapewniona im też będzie niezbędna pomoc techniczna przy sadzeniu drzewek. Niedziela zapowiada się z bardzo wysoką temperaturą. Wiele osób będzie szukało wytchnienia nad wodą, dlatego kąpieliska w Dąbrowie Górniczej już są otwarte i strzeżone przez ratowników. Andrzej Latosik, prezes Dąbrowskiego WOPR-u, zauważa, że nawet najnowocześniejszy sprzęt i najlepszy ratownik nie zastąpi zdrowego rozsądku.
3: Takim bardzo dużym błędem wypoczywających to jest brak opieki nad dziećmi, brak zabezpieczenia dzieci przed słońcem, przed warunkami atmosferycznymi. To są również poparzenia, spożywanie alkoholu zarówno jak i na plaży, tak i w punktach gastronomicznych i później wchodzenie do wody. Przede wszystkim po obfitym posiłku nie powinniśmy wchodzić do wody. Wylegiwanie się na plaży, później szybkie wbiegnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym i może to doprowadzić do zatrzymania serca.
0: Kąpieliska nad zbiornikami Pogoria 1 i Pogoria 3 czynne są w soboty i niedzielę od 10 do 19, a w tygodniu do 18. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu oraz burze są możliwe. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 13 do 15 stopni.
4: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
5: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgorącej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Włodzisławski, ale zresztą w całym regionie. W całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
4: Nie wiem, bo spałam.
5: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
4: No.
5: Troszkę, nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
4: no
5: albo 3.
4: To jest już coś.
5: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektarów.

0: Paskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu, o czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie.
0: I tym optymistycznym... taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
1: Dziękujemy ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Lato wita się z przytupem, będzie gorąco i burzowo, niemal cały kraj w alertach. W Szwajcarii dziś rozmowy USA-Iran na szczeblu technicznym. Dawnych wspomnień czar, do Braniewa zjechali miłośnicy zabytkowych samochodów. Oficjalnie przyszło dziś pierwszy dzień astronomicznego lata i pogoda idealnie się dostosuje. Będzie gorąco, w większości kraju także zagrzmi. Najnowsze prognozy przejrzała Joanna Stankiewicz.
1: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
2: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
1: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu, możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
1: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Gorąco także w polityce. Sprawa odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta wciąż budzi emocje. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła w Trójce, że ruch prezydenta może wpłynąć na przyszłą obecność Polski, w tym polskich firm na Ukrainie po zakończeniu wojny.
4: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję. To jest konferencja, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
0: Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta przypomniał, że prezydent Ukrainy miał czas, by ze swojego kroku się wycofać.
5: Obrady kapituły były bodajże w ubiegły poniedziałek, nie w ten ostatni, więc pan prezydent Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Pan prezydent czekał. Niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA.
0: W geście solidarności z prezydentem Ukrainy swoje ordery otrzymane od Polski oddali poprzednicy Wołodymyra Zełenskiego, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma. Co dalej z porozumieniem pokojowym USA i Iran? Delegacje obu krajów, a także mediatorzy z Pakistanu i Kataru wezmą udział w rozmowach na szczeblu technicznym, które odbędą się dziś w Birkenstock w Szwajcarii. Taką informację przekazało biuro premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, który jest głównym mediatorem podczas negocjacji. Pierwotnie pierwsza runda rozmów miała rozpocząć się wczoraj, ale nie doszła do skutku. Do odwołania wczorajszego spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń na Liban. Według informacji sprzed kilkunastu minut wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance właśnie przybył do Szwajcarii. Po stronie amerykańskiej rozmowy mają prowadzić oprócz wiceprezydenta także Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner.

0: Zlot samochodów zabytkowych odbywa się w Braniewie na Warmii. Impreza przyciągnęła właścicieli samochodów z dawnych lat. Te auta są wolniejsze od współczesnych, ale w razie awarii na trasie sami jesteśmy w stanie je naprawić, zapewniają Beata i Jacek.
1: Ten samochód nabyliśmy od pana ze Stodoły, który przestał tam za 25 lat. To jest Mercedes 108 z 1968 roku. Jesteśmy fanami Mercedesa. To jest marzenie mojego męża.
2: Są trwałe, prosta konstrukcja do naprawy, bardzo wygodne, komfortowe.
1: Jeżdżą to... narzędzia w bagażniku, to pół bagażnika zajmują, ale to jest właśnie przewidziane wszystko.
3: Mój tata miał to auto, przeszło na mnie. Auto jest 1977 rok, Mercedes beczka popularna 2.2 diesel.
4: To jest Fiat Spider z 1981 roku, powstało ich 999 na 50-lecie firmy nadwoziowej Pininfariny.
0: A cała impreza zakończy się dziś pieniężnie wręczeniem pamiątkowych dyplomów. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
6: Dzień dobry. Kto w weekend rano wstaje, temu FIFA mundialowe emocje daje. Może nie te najwyższych lotów, ale jednak. Od 6 naszego czasu Tunezja gra z Japonią. Po pierwszej połowie to Azjaci prowadzą 2-0. Wydarzeniem nocy pierwszy punkt wyrwany na turnieju przez reprezentację Curaçao, które dzięki rekordowym wyczynom swojego bramkarza Iloya Roma bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. W nieco wcześniejszych, bo z naszej perspektywy wieczornych meczach, Niemcy wyszarpały wygraną 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Holandia rozniosła Szwecja aż 5-1. Apetyt na zagarnięcie żużlowego Grand Prix Polski we Wrocławiu miała pogoda, ale po wielkiej ulewie udało się ostatecznie rozegrać kapitalne zawody. Najlepszy okazał się obrońca mistrzowskiego tytułu Bartosz Zmarzlik, dla którego ten turniej miał sentymentalne znaczenie.
7: Grand Prix zaczęło się w 95, kiedy się urodziłem. Taki mam numer. Wygrał tu mój mentor Tomek Golob we Wrocławiu. Dzisiaj 300. Moje 30. Piękny dzień. Pierwszy raz... Moje synki przyjechały na Grand Prix w tym roku, więcej nie trzeba mówić.
6: Synki widziały, jak tata wyprzedza Roberta Lamberta i Michaela Jebsena Jensena, zgarniając przy okazji od czwartego w finale Brady'ego Kerca plastron lidera klasyfikacji generalnej. Kolejna okazja do zobaczenia go w akcji za 3 tygodnie w Szwecji. Podobną przerwę będą miały nasze siatkarki w rozgrywkach Ligi Narodów. Zadanie będzie podtrzymanie dobrej formy, bo wczoraj Polki 3-1 wygrały z Holandią. Tak ten występ podsumowała nasza libero Aleksandra Szczygłowska.
8: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
6: Zanim przyjdzie czas na regenerację i dalszy trening, Polki na zakończenie turnieju w Tajlandii o 12 zmierzą się z Kanadyjkami. Na koniec serwisu jeszcze szybki raport z szermierczych mistrzostw Europy, gdzie w rywalizacji drużynowej 6. miejsce zajęły nasze florecistki, a 8. wywalczyli nasi szabliści. Warto też wspomnieć o rugbystach Aventy Pogoni Siedlce, którzy wczoraj po raz 2 w historii zostali mistrzami Polski.
0: W ciągu dnia będzie się chmurzyć. Przypominamy, synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
5: Ogłoszenie społeczne.

chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Na zegarze jest 7. W Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award. Dąbrowiacy przekazali Świerklanieckiemu samorządowi domki dla jeży, karmniki i budki lęgowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. W Katowicach odbyły się wczoraj obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Podczas ceremonii oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Na miejscu był reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich flagę państwową podnieść!
3: 104 lata temu doszło do objęcia części Górnego Śląska przyznanego Polsce przez administrację niepodległego państwa polskiego. To dzisiaj świętujemy.
2: Ramię, broń, do nogi, broń, pod oddziały, spocz!
4: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.
0: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. 20 czerwca 1922 roku, po zakończeniu sporów granicznych, Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Dziennikarka Radia Katowice Małgorzata Lachendro została laureatką tegorocznej edycji Audionomia Award w kategorii najlepszego reportażu dźwiękowego w Polsce. Jury doceniło jej pieśni Emilii. Jak przyznała autorka, cieszy ją nie tylko samo wyróżnienie, ale też fakt, że dzięki reportażowi wybrzmiewa ważny temat niepłodności i związanych z nią doświadczeń.
5: Byłam na pierwszej audionomii, która się odbyła i wtedy nawet nie przypuszczałam, że będzie mi dane dziękować ze sceny. Tym bardziej za tak wyjątkowy reportaż, czyli temacie niepłodności, temacie żałoby. Nagrody i wszystkie wyróżnienia są oczywiście tak bardzo miłe, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, że dzięki temu ten reportaż zyskuje nowe życie.
0: Nagrody wręczono podczas 5. Ogólnopolskiej Konferencji Reportażu Dźwiękowego Audionomii 2026. W tegorocznym finale konkursu znalazło się 7 reportaży spośród 44 nadesłanych prac.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Pijmy nawet 3,5 litra wody w trakcie upałów, apelują lekarze. W najbliższych dniach spodziewane są upały, a temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Wtedy łatwo o odwodnienie. Jak mówi dr Paweł Banaś, niedobór płynów może się negatywnie odbić na naszym zdrowiu.
6: Odwodnienie jest niedoborem płynu w organizmie, często łączącym się też z zaburzeniami elektrolitowymi, które wpływają na całościową homeostazę organizmu, mogące powodować różne niekorzystne z tego tytułu skutki, czy to powikłania zakrzepowo-zatorowe, czy ogólne objawy typu osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie kołatań serca.
0: Szczególnie narażeni na odwodnienie są seniorzy, ponieważ zwykle odczuwają zmniejszone pragnienie. Często też nieświadomie wychodzą na spacer w zbyt wysokiej temperaturze, bez nakrycia głowy i podejmują zbyt mocny wysiłek fizyczny. Osoby zdrowe czy młode powinny z kolei uważać z treningami w trakcie upału. Domki dla jeży, karmniki i budki lęgowe przekazali Świerklanieckiemu samorządowi członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Wykonali je własnoręcznie, wzbogacą przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu. Dąbrowiacy od lat angażują się w działania społeczne i charytatywne. Wolontariusze pieką ciasta dla pacjentów szpitali, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Stowarzyszenie skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej zainteresowanych wspólną aktywnością społeczną, kulturalną

i rekreacyjną. W jego strukturach działa 14 sekcji tematycznych. 4 minuty po 7:00 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Dziś zachmurzenie w województwie śląskim będzie zróżnicowane od małego po duże. Tylko lokalnie możliwe są punktowe opady i burze. Będzie bardzo gorąco, upalnie i parno. Termometry wskażą do 31-32 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest list gończy za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo. Włodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego, w ślad za nim idą jego poprzednicy. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów Witkacego, co ciekawe, to nie pastel. Policja wydała list gończy i publikuje zdjęcie mężczyzny, który wczoraj po południu w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Poszukiwany to Dariusz Równicki, były policjant, który 3 lata temu odszedł ze służby.
2: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
1: Mówił rzecznik policji w Kielcach Kamil Tokarski. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Uruchomiony został specjalny numer telefonu do zgłaszania informacji na temat podejrzanego. Nie cichną emocje wokół sprawy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski ogłosił wczoraj, że odsyła pocztą odebrane mu najwyższe polskie odznaczenie, pisząc jednocześnie, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. W sprawę postanowili się włączyć także byli prezydenci Ukrainy.
3: W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. Informację przekazał Jarosław Kaczyński. Adam Borowski zostanie oficjalnie zgłoszony i zrobimy wszystko, żeby w obecnym układzie politycznym miał szansę na wybór, powiedział prezes PiS. Termin zgłaszania kandydatur na nowego rzecznika upływa 23 czerwca. 5-letnia kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Wypowiedzieli wojnę billboardowej brzydocie i wygrali. Ponad 2,5 tysiąca billboardów zniknęło z przestrzeni Krakowa dzięki uchwale krajobrazowej. Przepisy obowiązują od 4 lat i jak mówi radny Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków, przestrzeń miasta zmieniła się diametralnie.
4: Przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co jest, do tego stopnia, że w Krakowie, kiedy tylko się pojawia jakaś nowa reklama, mnóstwo osób pisze na profil, na przykład na Facebooku, czy to jest legalne, jak to możliwe, dlaczego. Natomiast to szczególnie widać, kiedy wyjeżdża się poza granicę, w jaką miasta, w jakąkolwiek stronę. Ja sam byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie i dostałem oczopląsu, jak wyszedłem z dworca, dlatego że całe centrum Warszawy jest oblepione reklamami. Jest to coś, co w tym momencie w Krakowie jest w ogóle nie do pomyślenia.
1: Obowiązujące dziś przepisy pozwalają wieszać wielkie płachty reklamowe przesłaniające elewację wyłącznie na czas wykonywania robót budowlanych. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów, jaki wyszedł spod pędzla słynnego Witkacego. Dzieło kosztowało ponad 250 000 złotych i zostało nabyte od spadkobierców artysty. Obraz przedstawia Marię Witkiewiczównę z rodziny autora. Jest wyjątkowy ze względu na technikę wykonania, bo to nie pastel, a obraz olejny, mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego.

0: Wittkiewskiego.
1: Ten obraz jest bezcenny. Przede wszystkim, że był u rodziny Witkiewiczów. On był własnością Marii Witkiewiczówny, czyli Dziudzi, do końca jej śmierci. Takich portretów powstało kilka. I to są tylko portrety rodzinne, bo on jest malowany olejny. Jest malutkich formatów, impastowo, czyli bardzo suchym pędzlem. I to są takie cechy trochę postimpresjonizmu, trochę gogenizmu.
0: Dzieło zostanie wystawione na początku przyszłego roku w Willi Okrza. Ma tam powstać pierwsza w Zakopanem stała wystawa poświęcona Witkacemu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas sport i Mateusz Foreniak.
3: Przed kilkoma minutami zakończył się kolejny dzień mundialowego grania. Jako ostatnie na boisku pojawiły się reprezentacje Tunezji i Japonii. Ostatecznie stanęło na wygranej Azjatów aż 4-0. Więcej, na świecie mówi się jednak o sensacji w wykonaniu reprezentacji Curaçao, które z olbrzymią pomocą piłkarskich bogów bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. Awans do kolejnej rundy przyklepali już Niemcy, którzy w końcówce odwrócili losy spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej, wygrywając 2-1, a w niedoszłym meczu Polaków zamiast nas bolesne zderzenie z holenderską ścianą zaliczyli Szwedzi, którzy przegrali 1-5. Teraz czas na kilka godzin odpoczynku. Do piłkarskich emocji wracamy o 18, kiedy Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Emocji nie brakowało też we Wrocławiu, gdzie wczoraj najpierw zadbała o nie pogoda, serwując potężną ulewę przed żużlowym Grand Prix Polski, a później zawodnicy, którym ostatecznie udało się stworzyć świetne widowisko. Nas może cieszyć, że najlepiej w całym tym zamieszaniu zaprezentował się Bartosz Zmarzlik.
4: Taki roller coaster, że ja nie pamiętam, a też już trochę tych historii w życiu, jakby w Grand Prix przeróżnych przeżywałem. Ale świetna praca mojego zespołu.
3: Ta praca przyczyniła się do objęcia przez naszego mistrza świata prowadzenia w klasyfikacji generalnej cyklu. Z Polaków warto jeszcze wspomnieć o 6. miejscu Patryka Dudka i 10. Macieja Janowskiego. Szansa na kolejne zdobycze za 3 tygodnie w Szwecji. Nie w Skandynawii, a w Szwajcarii ściga się teraz kolarski peleton. W tym męskim przed ostatnim etapem na czele Tadej Pogaczar, który wczoraj wygrał czasówkę. W tym kobiecym podobny pakiet jest w rękach Marlen Reuser. Spośród naszych reprezentantów etapowo najlepiej wypadli 21. Michał Kwiatkowski i 13. Agnieszka Skalniak-Sujka. W generalce Kwiatkowski jest 66., a 6. Katarzyna Niewiadoma Fini. Na koniec serwisu przypominamy, że za mniej niż godzinę po sąsiedzku, bo w Łazienkach Królewskich, startuje Irena Women's Run. Największy w Polsce bieg dedykowany wyłącznie paniom. Blisko 5000 zawodniczek zmierzy się z trasą liczącą 5 km, ale bieg i atrakcje przygotowano również dla najmłodszych. Kto ma chwilę, zachęcamy do dopingowania, a o całym wydarzeniu więcej opowiemy w trzeciej stronie medalu.
0: Instytut Meteorologii nadal ostrzega przed burzami, to niemal w całym kraju. Już grzmi na północnym zachodzie, na zachodzie i na południu kraju. Aktualnie temperatura najniższa jest na północnym wschodzie, w Suwałkach tylko 15 stopni, w centrum 18, na południu i zachodzie od 19 do 20.
5: Autopromocja.
6: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
7: I właśnie ja też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
6: Nie wiem, bo spałam.
7: No właśnie, w wielu miejscach.

0: miejscach padał deszcz, przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
1: No.
0: Troszkę, o, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
1: no
0: albo 3.
1: To jest już coś.
0: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie. I, tym
0: i taki wiaterek przed burzą, tak, akcentem. Sama przyjemność.
1: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia. I całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Minęła dziewiąta. Dziś znów będzie upalnie w całym województwie śląskim. Termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Sprawdzimy, jak radzimy sobie z upałem.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych. Ukraińscy byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko zrezygnowali z orderów Orła Białego. Szczegóły podamy za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do godziny 20 obowiązują w całym województwie śląskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą dziś do 30 stopni Celsjusza. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Zaleca się zatem unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, czyli między 10 a 17. A jak radzimy sobie z wysoką temperaturą?
3: Jakiś chłodny prysznic.
4: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
5: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
6: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
7: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
4: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
7: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Te głosy zebrał Tomasz Maczulski. Jeszcze dziś można składać wnioski do Częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
8: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach 3 pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej. To jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 częstochowian. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy 21 września.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę odznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
9: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego.
0: Relacjonował Paweł Buszko. I na koniec Tarnowskie Góry. W Parku Miejskim rozpoczyna się właśnie pierwsze w tym roku śniadanie na polanie. Spotkanie ma prostą ideę. Mieszkańcy przynoszą ze sobą koce i jedzenie, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury. Dla dzieci przygotowano zabawy, a dla starszych zajęcia fitness.

0: Minęła 9. Dziś znów będzie upalnie w całym województwie śląskim. Termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Sprawdzimy, jak radzimy sobie z upałem.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych. Ukraińscy byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko zrezygnowali z orderów Orła Białego. Szczegóły podamy za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do godziny 20 obowiązują w całym województwie śląskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą dziś do 30 stopni Celsjusza. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Zaleca się zatem unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, czyli między 10 a 17. A jak radzimy sobie z wysoką temperaturą?
3: Jakiś chłodny prysznic.
4: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
5: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
6: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
7: Bo dopiero co to? 2 dni słońca. No, to niech będzie.
4: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
7: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Te głosy zebrał Tomasz Maczulski. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
8: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach 3 pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej to jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 częstochowian. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy 21 września.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko zrezygnowali

0: rezygnowali z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu tego najwyższego polskiego odznaczenia obecnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego przywódcę odznaczenia za nazwanie przez niego jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
1: W reakcji na doniesienia z Warszawy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do kancelarii prezydenta Nawrockiego. W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego.
0: Relacjonował Paweł Buszko. I na koniec Tarnowskie Góry. W Parku Miejskim rozpoczyna się właśnie pierwsze w tym roku śniadanie na polanie. Spotkanie ma prostą ideę. Mieszkańcy przynoszą ze sobą koce i jedzenie, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury. Dla dzieci przygotowano zabawę, a dla starszych zajęcia fitness. Można również skorzystać z oferty gastronomicznej lokalnych przedsiębiorców. Śniadanie na polanie w Tarnowskich Górach potrwa do 14. Aktualnie w wielu miejscach regionu niebo jest bezchmurne, jak na przykład w Katowicach. Później zachmurzenie w Śląskiem będzie zróżnicowane od małego po duże. Spodziewane są też przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskala, a biometr jest niekorzystny. To oznacza, że pogoda może mieć dziś zły wpływ na nasze samopoczucie.
2: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
3: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Włodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
2: Nie wiem, bo spałam.
3: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
2: No.
3: Troszkę, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie albo 3.
2: No to jest już coś.
3: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
2: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
3: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
2: jak
3: prawda?
2: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
3: Ja też.
2: No to cudownie.
3: I tym taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
2: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię, Wojciech Skowroński.
3: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
2: Dzięki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 609.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Szwajcarii ruszyły rozmowy USA i Iran, mają uregulować kwestie nuklearne. Woda, upał i chwila nieuwagi, w ten weekend utonęło już 7 osób. Curaçao debiutuje na mundialu, a ich bramkarz właśnie przeszedł do historii z rekordem Mistrzostw Świata. Świat zastanawia się, czy to pierwszy krok do pokoju na Bliskim Wschodzie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock ruszyły rozmowy USA-Iran. Między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie na miejsce dotarły już delegacje obu stron. W negocjacjach uczestniczą także mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
1: Delegacja irańska na czele z przewodniczącym parlamentu Mohamedem Boharem Ghalibafem i szefem MSZ Abbasem Araghchim podkreśla, że głównym celem jest zapewnienie, by wszystkie strony w pełni wdrożyły podpisane wstępne porozumienie. Wczoraj po południu udało się dotrzymać zapisu o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, po tym jak premier Benjamin Netanyahu wydał wojskom izraelskim nakaz wstrzymania ognia w południowym Libanie. Szwajcarskie rozmowy, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają uregulować przede wszystkim kwestie nuklearne. Do tego czasu ma obowiązywać w tej sprawie status quo. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Za 25 minut oficjalnie rozpoczniemy astronomiczne lato. Pogoda zgodnie z kalendarzem słoneczna i upalna. Nie dziwi więc, że ochłodzenia szukamy nad wodą, jednak wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Od początku tego weekendu utonęło już 7 osób. Ratownicy przypominają, ludzie toną w ciszy. Nie ma szans, by usłyszeć wołanie o pomoc.
2: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości. I to jest przede wszystkim. Trzeba poznać tego największego naszego wroga, tonięcie.
0: Mówił Łukasz Iskrzycki z rzeszowskiego WOPR-u. Synoptycy ostrzegają przed upałem, a co za tym idzie, burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska. Atak ukraińskich dronów na okupowany Krym. Wstrzymano ruch na moście w cieśninie Kerczeńskiej. Gubernator regionu poinformował, że 4 osoby zginęły, a 28 zostało rannych. Władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego podały, że ukraiński atak doprowadził do śmierci jednej osoby na pokładzie promu pasażerskiego oraz wywołał pożar terminala naftowego. Kraków wygrał wojnę z billboardami, teraz w ich ślad chce pójść Wrocław. Tak o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową mówi radna Anna Kołodziej.
3: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska. I żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta.
0: Tyle, że mieszkańcy w temacie reklam w mieście są podzieleni.
4: Gdyby było tego mniej, byłoby lepiej, byłoby widać po prostu miasto.
5: Te reklamy kolorowe, tak, bardzo ładnie.
6: Miasto chce się tego pozbyć teraz.
5: A dlaczego?
6: No żeby tak wszystko było bardziej ujednolicone.
5: Szaro, żeby było szaro. To jak za komuny, nie. Bardzo elegancko jest tak, jak są kolorowe szyldy i bardzo ładnie to wygląda.
7: No na pewno jest trochę za dużo niektórych. Przesada, ale na pewno się przyda, żeby ktoś mądrze gdzieś posegregował te reklamy.
0: Prace nad uchwałą mają potrwać około 2 lat. Do sensacyjnego odkrycia doszło we francuskiej Bibliotece Narodowej. Przypadkiem jeden z konserwatorów natrafił na przykurzony zeszyt. W nim nieznane dotąd nikomu utwory zapisane ręką samego Mozarta. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
8: Odkryty manuskrypt zawiera 7 krótkich i dość prostych utworów na flet i harfę. Zestaw instrumentów, dla którego Mozart komponował stosunkowo rzadko. Powstały one prawdopodobnie w tym samym okresie, co słynny koncert na flet i harfę napisany podczas pobytu kompozytora w Paryżu. Mozart miał wtedy stworzyć nieznane dotąd kompozycje w ramach lekcji udzielanych młodej francuskiej arystokratce. Według jednej z hipotez manuskrypt został odebrany jej rodzinie w czasie rewolucji francuskiej. Tak przypuszcza konserwator Biblioteki Narodowej Francji, który natrafił na 44-stronicowy zeszyt podczas przeglądania zbiorów magazynowych. Autentyczność znaleziska potwierdzili eksperci z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Utwory zostaną dziś wykonane w Bibliotece Narodowej Francji w ramach Święta Muzyki, dorocznego wydarzenia, podczas którego w całej Francji odbywają się uliczne występy. Jutro nagranie z koncertu wyemituje francuskie radio publiczne.

0: Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze sensacja z mundialowych aren. Bramkarz debiutującego na mistrzostwach Curaçao właśnie przeszedł do historii. Przeszedł do historii, bo w zremisowanym 0-0 meczu z Ekwadorem obronił 15 strzałów, czego nie dokonał nikt w historii mundialu, co jest rekordem turnieju od czasu prowadzenia statystyk. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska, a na termometrach od 26 do 30 na przeważającym obszarze kraju, ale miejscami naprawdę gorąco. Termometry mogą pokazać 33 stopnie.
3: Zapraszam.

0: Jest już 10. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś bardzo dobre, ale dokuczliwy może być upał, ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Szwajcarii rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Więcej o tym powiemy w Radiu Katowice za chwilę. Za kilka dni rozpoczną się wakacje, a razem z nimi wzmożone kontrole autokarów wożących dzieci i młodzież na wypoczynek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Warunki w Beskidach są dziś bardzo dobre. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że na szlakach jest ciepło i sucho. Istnieje jednak zagrożenie burzowe, ostrzega ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR-u Piotr Stec.
2: Jest ta pogoda dosyć burzowa, są dosyć wysokie upały, więc na pewno trzeba zabrać ze sobą wodę i odzież deszczową. No i się zabezpieczyć przed tymi burzami, więc jest ryzyko tych burz dosyć wysokie. Nie być na otwartych powierzchniach, nie chować się pod drzewami. Generalnie być gdzieś w pobliżu jakichś schronisk i tam przebywać po prostu, jeżeli by nastąpiło.
0: GOPR-owcy przypominają również o nakryciu głowy podczas upałów. Czapka może nas uchronić przed udarem słonecznym. Niezbędny jest także naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek i Power. Bank. Do trzeciej w nocy trwało gaszenie pożaru poddasza w budynku produkującym tworzywa sztuczne w miejscowości Winowno w powiecie myszkowskim. Ogień pojawił się wczoraj około południa. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, na dachu znajdowała się instalacja fotowoltaiczna. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 29 jednostek straży pożarnej. Rozpoczynają się rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W szwajcarskim Birkenstock są już obecne obie delegacje. Amerykańskiej przewodzi wiceprezydent J.D. Vance.
3: Delegacja irańska na czele z przewodniczącym parlamentu Mohamedem Boharem Ghalibafem i szefem MSZ Abbasem Araghchim podkreśla, że głównym celem jest zapewnienie, by wszystkie strony w pełni wdrożyły podpisane wstępne porozumienie. Wczoraj po południu otrzymać zapisu o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, po tym jak premier Benjamin Netanyahu wydał wojskom izraelskim nakaz wstrzymania ognia w południowym Libanie. Szwajcarskie rozmowy, na które obie strony dały sobie 60

0: Unii mają uregulować przede wszystkim kwestie nuklearne. Do tego czasu ma obowiązywać w tej sprawie status quo.
1: A te informacje zebrała dla Państwa Milena Rashid-Szechab.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
1: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów na letni wypoczynek to główny cel wakacyjnych kontroli autokarów prowadzonych przez policjantów. Śląska Policja opublikowała już listę miejsc, gdzie takie kontrole będą wykonywane, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.
1: Dodatkowo każdy może sprawdzić podstawowe informacje związane z autokarem. Są one dostępne na stronie internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. W Pszowie, w powiecie wodzisławskim, od kilku godzin trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w wyborach samorządowych. W mieście działa 5 komisji wyborczych, przy Miejskim Ośrodku Kultury, przy Gościńcu Pszowskim, a także w szkołach podstawowych numer 2, 3 i 4. Głosowanie rozpoczęło się o 7 i potrwa do 21. 4 minuty po 10 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Obecnie w wielu miejscach województwa śląskiego niebo jest niemal bezchmurne. Przydadzą się zatem okulary przeciwsłoneczne. Później zachmurzenie w Śląskiem będzie zróżnicowane od małego po duże. Spodziewane są też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Termometry wskażą do 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi obecnie 1023 hektopaskale.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Upał, burze i ulewne deszcze, niespokojna pogoda w Polsce. Brytyjski minister biznesu dementuje doniesienia o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. To zagadka dla ornitologów. W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Straż pożarna wciąż ma pełne ręce pracy w związku z burzami. Tylko do godziny 9 odnotowała już blisko 250 interwencji. Najwięcej, 145, dotyczyło województwa wielkopolskiego. Wczoraj z powodu burz strażacy interweniowali prawie 900 razy. W nocy najwięcej interwencji było w Wielkopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kralec.
1: Od północy do dzisiejszego poranka odnotowaliśmy ponad 100 interwencji i najwięcej zdarzeń w chwili obecnej odnotowano na terenie województwa wielkopolskiego. Interwencje straży pożarnych dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów i zabezpieczenia elementów konstrukcji, które zostały uszkodzone przez silny wiatr podczas burzy.
0: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w

0: drużyn. Na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niektórych miejscach kraju na metr kwadratowy może spaść do 55 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad, a temperatura dziś może dochodzić do 33 stopni Celsjusza. Brytyjski minister biznesu i handlu Peter Kyle dementuje doniesienia o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. Zapewnia, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że szef rządu zamierza jutro ogłosić odejście ze stanowiska. Spekulacje dotyczące przyszłości Starmera nasiliły się w ostatnich dniach. Według mediów jego pozycja osłabła po tym, jak jeden z głównych rywali w Partii Pracy, Andy Burnham, uzyskał możliwość formalnego ubiegania się o przywództwo ugrupowania. The Observer poinformował również, że Keir Starmer miał omawiać swoją przyszłość polityczną z żoną. Według gazety czołowi działacze Partii Pracy oczekują jasnej deklaracji premiera już jutro. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów na letni wypoczynek jest głównym celem wakacyjnych kontroli autokarów. Młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowała, że opublikowano listę miejsc, w których są prowadzone kontrole.
2: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.
1: Można też sprawdzić podstawowe informacje dotyczące autokaru, a są one dostępne na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl. W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński, mówi, że to bardzo nietypowa sytuacja, nie wiadomo co jest przyczyną.
3: Teraz robiąc wstępną inwentaryzację gniazd bocianich widzimy, że w tym roku jest spora część jaj niewyklutych. Tutaj czynników takich może być wiele, albo późny lęk, albo jakieś wady rozwojowe. To musimy jeszcze obserwować, musimy tą wiedzę przegadać ze specjalistami.
1: W jaki sposób sytuacja ta wpłynie na liczbę bocianów, wiadomo będzie po wakacjach. Wtedy będą znane dane z monitoringu bocianich gniazd. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś burzowo, alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju z wyjątkiem wybrzeża. Tam też najchłodniej, około 20 stopni. Poza tym od 30 do nawet 33. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
5: Autopromocja.
6: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
7: Właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 9 będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
6: Nie wiem, bo spałam.
7: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
6: No.
7: Troszkę, nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
6: albo
7: 3.
6: To jest już coś.
7: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą

0: Będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu, o czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Jak najbardziej. Którzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie.
0: I tym optymistycznym... taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
1: Dziękujemy ci bardzo za poranną energię, Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Wybiło południe. Dziś może być burzowo. Dla województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia. Pogoda zmieni się po południu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwami. Za chwilę powiemy, jak się przed nimi ustrzec. Od dziś mamy astronomiczne lato. Słońce osiągnęło najwyższe położenie nad horyzontem, ale to też oznacza, że teraz dzień będzie coraz krótszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać o 15:00. Burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Spodziewane są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i zbiornikach wodnych. Rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przypomina, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas burzy. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć przedmioty na balkonach i odłączyć od prądu urządzenia elektryczne, wymienia brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Jeżeli możemy, pozostańmy w domu. Jeżeli burza zostanie nas poza domem, znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami.

0: czy liniami energetycznymi. Jeżeli przebywamy w samochodzie, zaparkujmy w bezpiecznym miejscu i pozostańmy w nim.
1: Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do północy. IMGW ostrzega także przed upałami. W Śląskiem termometry wskażą dziś do 30 stopni Celsjusza. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie czy mających problemy z sercem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwami. Przestępcy mogą podszywać się pod pracowników instytucji lub urzędników państwowych. Do popularnych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, fałszywe programy emerytalne z prośbą o wpłatę jednorazowej opłaty rejestracyjnej. Coraz częściej pojawiają się także deepfake'i podszywające się pod znane osoby lub wizyty domowe fałszywych urzędników. ZUS nigdy nie wysyła wiadomości zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nie proszą także o hasła, loginy czy dane kart płatniczych. Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, nie należy podawać danych osobowych czy poufnych informacji. W przypadku wątpliwości co do autentyczności wiadomości, powinniśmy skontaktować się z daną instytucją lub policją.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Częstochowskie Stowarzyszenie ETOCH zaprasza na rodzinny piknik, który właśnie się rozpoczyna. To jego druga odsłona, a wydarzenie organizowane jest w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Dzieciom. To okazja do zabawy i wspólnego spędzania czasu. Zachęca Dawid Steiner, prezes Stowarzyszenia ETOCH w Częstochowie.
3: Przy centrum handlowym, przy estakadzie będą fajne atrakcje, cztery dmuchańce, dużo stoisk, które zagwarantują mi dobre jedzenie i jakieś ciekawostki, malowanie twarzy i tak dalej. Także to, co na pikniku rodzinnym być powinno, na pewno się znajdzie. Zaplanowaliśmy taki mini koncert na koniec tego pikniku.
1: Centrum Pomocy Dzieciom działa przy Alei Pokoju w Częstochowie. Na co dzień oferuje wsparcie psychoterapeuty, pedagoga, pediatry, psychiatry, psychologa, pracownika socjalnego i prawnika. Z pomocy mogą skorzystać również rodzice i opiekunowie, a oferowane wsparcie jest bezpłatne. Dziś zaczęło się astronomiczne lato. Słońce osiągnęło najwyższe położenie nad horyzontem. Sprawdźmy zatem, jakie mamy plany na wakacje.
4: Lato jest cudowne i myślę, że wykorzystam go naprawdę na full, to znaczy pojadę gdzieś nad morze.
5: Praktycznie jeszcze żadnych konkretnych urlop dopiero w sierpniu. Na pewno nie morze, na pewno nie góry, jak coś to Mazury.
6: Do pracy trzeba iść.
7: Praca i pewnie we wrześniu gdzieś na jakieś wakacje na tydzień, dwa się pojedzie.
8: A czemu we wrześniu?
7: Bo już jest trochę taniej i mniej ludzi i chłodniej.
1: Podczas dzisiejszego przesilenia letniego dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza w roku. W Polsce dzień trwa od około 16 godzin i 30 minut na południu kraju do ponad 17 godzin na północy Polski. Noc jest natomiast bardzo krótka i trwa od niespełna 7 do około 8 godzin. Gorsza wiadomość jest taka, że dni zaczną się stopniowo skracać, a noce wydłużać. Zachmurzenie w Śląskiem jest zróżnicowane od małego po duże. Po południu spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Termometry wskażą do 30 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są alerty przed burzami z nawalnymi opadami deszczu. W Szwajcarii ruszają rozmowy pokojowe USA-Iran. W Mierzawie trwa obława za byłym policjantem. Strażacy na Dolnym Śląsku podjęli w ciągu minionej doby prawie 500 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski powiedział, że najwięcej razy interweniowano we Wrocławiu.
1: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i konarów, zabezpieczenia uszkodzonych budynków oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej pracy służby miały we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń. W powiecie kłodzkim strażacy interweniowali blisko 40 razy, a w powiecie jaworskim ponad 30 razy.
0: W całej Polsce w ciągu minionej doby strażacy interweniowali prawie 900 razy. Dziś może być podobnie. Na mapie IMGW prawie cała Polska jest pomarańczowa. To oznacza alerty drugiego stopnia przed gwałtem.

0: gwałtownymi burzami, z ulewnym deszczem, silnym wiatrem, a miejscami również z gradem. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest w Szwajcarii. W kurorcie Burgenstock J.D. Vance będzie uczestniczył w rozmowach z delegacją irańską. Negocjacje mają zacząć się dziś.
1: J.D. Vance wylądował na wojskowym lotnisku w Emmen około 6 rano. Wczoraj wieczorem pod Alpami pojawili się Irańczycy. Delegacja pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego i przewodniczącego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa spotkała się już z przedstawicielami gospodarzy. Jeszcze dzisiaj mają odbyć się pierwsze rozmowy z Amerykanami. Negocjacje będą prowadzone w luksusowym hotelu w Birkenstock, niedaleko Lucerny. Kurort od kilku dni jest na to przygotowany. Goście hotelu już na początku tygodnia musieli przerwać swój pobyt, a miejscowość w Alpach została objęta szczególną ochroną. Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu mają pracować nad szczegółami porozumienia, które w ciągu 60 dni ma doprowadzić do trwałego pokoju w rejonie Zatoki Perskiej. Głównymi tematami mają być zamknięcie irańskiego programu atomowego oraz sytuacja w Libanie. J.D. Vance przekazał, że jest nastawiony optymistycznie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Według Irańczyków cały czas zamknięta jest cieśnina Ormus. Serwisy monitorujące światową żeglugę wskazują jednak na pewien ruch statków w regionie, choć jest on mocno ograniczony. Trwa obława za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwany to 49-letni były policjant, który według śledczych w piątek śmiertelnie ugodził nożem swojego teścia i ciężko ranił teściową. Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała za nim list gończy. Poszukiwania trwają, a ich przebieg z niepokojem śledzą mieszkańcy okolicy, o czym mówili na antenie TVP Info.
2: Śmigłowiec właśnie widziałem, że tu leciał. Myślałem, że wypadek jeszcze na siódemce jest. A tu później się dowiedziałem, że tak do takiej strasznej tragedii doszło. Także każdy tu się obawia, że może dojść jeszcze do jakiegoś nieszczęścia.
3: Ja przypuszczałbym. No tragedia naprawdę. Zabił teściu bliskich swoich, no, rodzinę, no to nie mógłby się zawahać tak samo, czy mnie, czy pana, czy kogoś, nie?
0: Prokuratura przygotowała już zarzuty zabójstwa 80-letniego mężczyzny oraz usiłowania zabójstwa kobiety. Zostaną one przedstawione podejrzanemu tuż po jego zatrzymaniu. To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. Dziś w Krakowie kolejna odsłona krakowskiej linii muzealnej. Na ulicy i torowiska w mieście wyjechały odrestaurowane, zabytkowe pojazdy. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą się przejechać składem tramwajowym z Poznania. To w ramach wymiany między największymi polskimi miastami, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.
4: To jest tramwaj wyprodukowany w Holandii w latach 60. Z Amsterdamu trafił właśnie do Poznania. Najpierw kursował na liniach regularnych, no a potem stał się zabytkiem. Ten wagon wyróżnia się nie tylko kolorem, bo mimo że jest z Poznania, on nie jest w kolorze zielonym, ale w kolorze żółtym, ale także różnego rodzaju rozwiązaniami bardzo ciekawymi, technicznymi. Ten wagon w Krakowie będzie tylko przez okres wakacji.
0: W ramach letniej akcji historyczne wagony z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Górnego Śląska kursują na krakowskiej linii muzealnej, a w zamian krakowskie historyczne pojazdy są wypożyczane do tych miast.
5: Klimat.
0: 60% energii elektrycznej pochodzi teraz ze słońca. Do 15 trwają zielone godziny, kiedy zalecane jest użytkowanie prądu. Trwa susza hydrologiczna, na to nakładają się ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi burzami. Swoje ostrzeżenia rozesłało też RCB. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i wiatr w porywach lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach od 26 do 33 stopni burze przyniosą ochłodzenie.
7: Autopromocja.
8: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
9: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne, około 1021

0: hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak, co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu, natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie, natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo, nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
1: Nie wiem, bo spałam.
0: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz, przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny, natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
1: No.
0: Troszkę, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie albo 3.
1: No to jest już coś.
0: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie. I, tym
0: i taki wiaterek przed burzą, tak, akcentem. Sama przyjemność.
1: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Na zegarze 13. W opalne dni strażacy odnotowują więcej interwencji związanych z tlenkiem węgla. Od wczoraj w Śląskiem było ich prawie 200. W Dąbrowie Górniczej nad zbiornikiem Pogoria 3 uruchomiono sezonowy posterunek Straży Miejskiej. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Skutki odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy będą wielowymiarowe, uważa politolożka profesor Ewa Marciniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Śląska Straż Pożarna ponownie interweniowała w związku z pomiarem tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Wzrost liczby interwencji jest związany z emisją czadu i spowodowany wysoką temperaturą. Liczba zdarzeń spadła względem piątku, uspokaja rzeczniczka śląskich strażaków, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Od wczoraj strażacy w województwie śląskim odnotowali 169 zdarzeń związanych z dokonywaniem pomiaru tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała oraz Katowicach.
0: W piątek takich interwencji było prawie 600. Strażacy apelują o montowanie czujników tlenku węgla, które ostrzegą nas przed ulatniającym się czadem. To bezwonny, bezbarwny i bardzo niebezpieczny gaz. Zaczadzenie to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn śmiertelnych zatruć. Instytut imienia Wojciecha Korfantego na tegoroczne Wianki zaprasza do Żarek. Podczas imprezy będzie można wspólnie celebrować obchody Nocy Świętojańskiej. Wianki to impreza cykliczna, która każdego roku odbywa się w innej lokalizacji województwa śląskiego przy współpracy z lokalnym samorządem. To także promocja naszych lokalnych twórców, zapewnia Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Urzędu Miasta i Gminy.
3: To będzie popołudnie i wieczór wypełniony tańcem, muzyką, przepięknym widowiskiem, ale i lokalnymi smakami i warsztatami oraz rewelacyjnymi koncertami w wykonaniu lokalnych i nie tylko lokalnych twórców, dlatego że w ramach widowiska obrzędowego obejrzymy zespół pieśni i tańca Częstochowa.
0: Zaprezentują się także lokalne koła gospodyń wiejskich. Na stoiskach będzie można znaleźć gotowe wianki albo pod okiem specjalistów wypleść z kwiatów i ziół własne. Dla najmłodszych przygotowano konkurs Szukanie kwiatu paproci. Początek wydarzenia o godzinie 18. Nad zbiornikiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej otwarto już sezonowy posterunek Straży Miejskiej. Patrole rowerowe i piesze będą zwracać uwagę m.in. na zachowanie wypoczywających, ale także na parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze będą pojawiać się nie tylko wokół zbiornika Pogoria 3, ale także nad Pogorią 1, 2 i 4 oraz w razie konieczności na terenie Parku Zielona. Sezonowy posterunek Straży Miejskiej będzie działał do połowy września.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Skutki odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu będą wielowymiarowe i długofalowe, uważa politolożka profesor Ewa Marciniak. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że pozbawia prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Jako powód wskazał zgodę Zełenskiego na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Profesor Ewa Marciniak powiedziała, że decyzja Karola Nawrockiego może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie. Jak dodała, już teraz widać wzrost nastrojów ukraińskich w Polsce.
4: To pokazują badania, choćby Centrum Badania Opinii Społecznej, że zarówno sympatia do Ukraińców, jak i chęć wyrażania pomocy, chęć gościnności tutaj, czy rozmiar tej gościnności, to wszystko ulega zmianom, no właśnie w takim kierunku tych nastrojów antyukraińskich.
0: Ewa Marciniak zwróciła też uwagę na możliwe aspekty polityczne, a nawet ekonomiczne decyzji o odebraniu orderu.
4: Z państwa, który była w czołówce przyjaciół gospodarczych, politycznych, no bo ten order był tego wyrazem, Polska stała

0: się gdzieś pewnie w ogonie tego rankingu w sytuacji, która może mieć duże konsekwencje w sferze gospodarczej. Mam tutaj na myśli odbudowę Ukrainy, więc pewnie te sentymenty i resentymenty tutaj będą odgrywały rolę.
1: Po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego, Wołodymyr Zełenski odesłał go do Polski. Podobnie postąpili także byli prezydenci Ukrainy oraz inni przedstawiciele ukraińskich władz odznaczeni przez Polskę. Nad głowami w Śląskiem mamy coraz więcej chmur. Po południu spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskazują do 29-30 stopni.
2: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
3: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak, co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
2: Nie wiem, bo spałam.
3: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
2: No.
3: Troszkę, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
2: albo
3: 3.
2: No to jest już coś.
3: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
2: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
3: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
2: jak
3: prawda?
2: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
3: Ja też.
2: No to cudownie. I, tym
3: i taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
2: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
3: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
2: Dzięki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z urlopu jest wypoczętych, a jednym z elementów, który mocno zaburza wypoczynek, jest telefon. Dziwidło olbrzymie ciągle rośnie. Wrocław czeka na zakwit jednej z najdziwniejszych roślin świata. Ostre słowa szefa ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha oświadczył, że Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy, powiedział Sybicha, cytowany na Telegramie. Dodał, że żaden prezydent innego państwa nie będzie Ukrainie dyktował naszej

0: historii. Oświadczył także, że Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy. Prezydent Nawrocki w piątek podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wczoraj Wołodymyr Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. Na podobny gest zdecydowali się również byli prezydenci Ukrainy. Politycy koalicji rządowej alarmują, że dyplomatyczna wojna na gesty może kosztować polskie firmy utratę miliardowych kontraktów kolejowych i budowlanych, mówi Michał Szczerba z KO.
1: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie, Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia. Pytanie o format tych relacji, jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu, są po prostu zabagnione. Natomiast wykorzystujmy format rządowy, parlamentarny, europejski i tu jest przestrzeń do zabiegania o polskie interesy.
0: Za prezydentem Nawrockim twardo stoi opozycja, twierdząc, że Kijów od dawna grał w Warszawie na nosie i czas na politykę bez złudzeń, mówił Marcin Możdżonek z Konfederacji.
2: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
0: Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się pod koniec tygodnia w Gdańsku. Do końca sierpnia gminy muszą uchwalić plany ogólne. Eksperci alarmują, że tysiące gmin bez planów nie zdąży ich uchwalić w terminie, a bez tych planów pogłębi się chaos przestrzenny. Fundacja Sędzimira sprawdziła też plany już przygotowane przez gminy. Wiele z nich nie zapewnia wystarczającej ochrony dolin rzecznych i terenów zielonych, kluczowych w adaptacji do zmian klimatu, mówi urbanistka Agnieszka Machnowska.
3: Efekt to zabudowa rozlewająca się na tereny takie jak łąki, lasy czy mokradła, które pomagają nam przystosować się do zmiany klimatu. Innym efektem są osiedla wyrastające na terenach bez odpowiedniej infrastruktury. W konsekwencji koszty ich obsłużenia ponosi gmina.
0: Fundacja Sędzimira zaznacza, że uchwalenie planów ogólnych gminy trwa zwykle od 2 do 3 lat. Tymczasem zostały niecałe 3 miesiące. Z badań wynika, że tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Jednym z elementów, który mocno zaburza wypoczynek, jest telefon. O szczegółach Adam Łużyński z Polskiego Radia Łódź.
4: Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
5: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje. Nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
4: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
0: A według raportu podczas wypoczynku ponad połowa z nas podróżuje, druga połowa deklaruje, że urlop spędza w domu. 125 cm wysokości ma już dziwidło olbrzymie rosnące w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu. Jedna z najrzadszych roślin świata wciąż przygotowuje się do kwitnienia. Internauci mogą śledzić rozwój rośliny dzięki transmisji na YouTubie z ogrodu, przypomina jego dyrektor profesor Zygmunt Kącki.
6: Można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
0: W Polsce dziwidło zakwitło dotąd tylko 2 razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jest burzowo, alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju, z wyjątkiem Wybrzeża, tam też najchłodniej, około 20 stopni, poza tym od 30 do nawet 33. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty.
8: Autopromocja.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest.

Jest już 14. Przed nami burzowe popołudnie. Spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie może spaść grad. Dla całego województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W Katowicach trwa

0: Obchody 120-lecia dzielnicy Giszowiec. Dziś uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć film Kazimierza Kuca. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Cały czas pozostajemy pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W wielu regionach kraju, także w województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, najbliższe godziny mogą przynieść niebezpieczne i uciążliwe zjawiska pogodowe.
2: Dziś w ciągu dnia na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: W Śląskiem porywy wiatru podczas burz mogą osiągać prędkość 80 km na godzinę, lokalnie spadnie grad. Spodziewane są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i w zbiornikach wodnych. Do godziny 21 potrwa w Pszowie w powiecie wodzisławskim referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. W mieście działa 5 komisji wyborczych, przy Miejskim Ośrodku Kultury, przy Gościńcu Pszowskim, a także w szkołach podstawowych numer 2, 3 oraz 4. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Katowicach trwają obchody 120-lecia dzielnicy Giszowiec. Tamtejszy Dom Kultury zorganizował liczne kulturalne atrakcje. W kinie plenerowym w Parku Giszowieckim zostanie wyświetlony film słynnego reżysera Kazimierza Kuca, zapowiada dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec Jowita Hercik.
3: Jeden z tryptyków Paciorki jednego różańca, ponieważ to właśnie ten film nawiązuje do tej słynnej, legendarnej sytuacji z lat 70., kiedy to osiedle było wyburzane. Jest to właśnie przejmujący obraz, który jak gdyby pokazuje, w jaki sposób mieszkańcy walczyli o to, aby nie stracić dachu nad głową.
0: Projekcja filmu rozpocznie się o 21:00, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe. Wstęp jest wolny. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
4: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach 3 pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej to jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 mieszkańców miasta. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie na projekty ruszy 21 września. 14:04 na zegarze. W całym województwie śląskim przybywa chmur. Po południu spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Obowiązują ostrzeżenia IMGW. Termometry wskazują do 30 stopni Celsjusza.
5: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
6: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo między 16 a 19, bo wtedy

0: gdy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
1: Nie wiem, bo spałam.
0: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
1: No.
0: Troszkę, nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
1: albo
0: 3.
1: No to jest już coś.
0: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
1: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
0: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
1: jak
0: prawda?
1: Jak najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
0: Ja też.
1: No to cudownie.
0: I tym taki wiaterek przed burzą,
1: tak,
0: sama przyjemność.
1: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
0: Dziękuję, miłego dnia. I całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Niemiec odpowiedział na oczekiwania Polski związane z udziałem w negocjacjach o Ukrainie. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami. Katowice planują utworzyć centrum symulacji osadnictwa kosmicznego na terenie pokopalni Wujek. Jest za wcześnie na dyskusję o formatach rozmów o pokoju w Ukrainie, powiedział rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius, odpowiadając na słowa Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym.
1: Rzecznik rządu Friedricha Merca zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie dodał, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowy o formatach dyskusji i składach negocjatorów, bo nie trwają jeszcze nawet przygotowania do podjęcia rozmów z Rosją. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung skrytykował wiodącą rolę, którą przypisały sobie Niemcy, Wielka Brytania i Francja w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji te trzy kraje przedstawiają się ostatnio jako liderzy strony europejskiej i naturalni uczestnicy potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. Według Radosława Sikorskiego miejsce przy stole negocjacyjnym powinny mieć zapewnione kraje takie jak Polska, które sąsiadują z Rosją i są bezpośrednio zagrożone jej agresywnymi działaniami. W najbliższą środę w Berlinie spotkają się szefowie rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch i temat ma być omawiany. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Tragiczny wypadek na torach w Biesalu koło Olsztyna. Pociąg relacji Olsztyn-Bydgoszcz potrącił 40-letniego mężczyznę, który zginął na miejscu. Policjanci pod prokuratorskim nadzorem wyjaśniają okoliczności wypadku oraz tożsamość ofiary. Trasa kolejowa jest nieprzejezdna. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Cały czas pozostajemy pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i upałami. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że najbliższe godziny mogą przynieść niebezpieczne i uciążliwe zjawiska pogodowe.
2: Te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: Ekspert apeluje o śledzenie prognoz oraz komunikatów wydawanych przez służby meteorologiczne. W szwajcarskim Burgenstock rozpoczynają się negocjacje amerykańsko-irańskie.

0: jest udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar.
1: Do wspólnego spotkania wszystkich czterech delegacji ma dojść po południu. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś. Wynika z informacji podanych przez rzecznika irańskiego MSZ. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Bohei przekazał również, że omawiane będą kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Całość negocjacji Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. W tym czasie mają być wypracowane ostateczne warunki porozumienia pokojowego między oboma krajami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Katowice planują utworzyć Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. Trwają rozmowy z ministerstwami nauki i aktywów państwowych. Centrum miałoby powstać na terenie pokopalni Wujek. Zdaniem prezydenta Katowic Marcina Krupy projekt byłby ważny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, a kopalniana infrastruktura może zapewnić optymalne warunki testowe do osiedlania się ludzi, na przykład na Księżycu.
2: Kopalnia niemalże jeden do jeden pasuje do tego, aby badać, jak my się będziemy tam zachowywać. Czy tam będziemy mogli produkować żywność, czyli sadzić i pielęgnować rośliny, które dadzą nam produkty żywnościowe. I wiele, szereg różnych innych elementów właśnie zapylenia, oddziaływanie promieniowania. Naprawdę ten wachlarz jest bardzo, bardzo duży i na to też nam odpowiedzą dokładnie co i jak naukowcy.
0: Równolegle trwają rozmowy w sprawie ulokowania w Polsce ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniana jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Cały czas obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi burzami. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i wiatr w porywach do nawet 100 km na godzinę, a na termometrach od 26 do 33 stopni.
4: Autopromocja.

0: Jest już 14. Przed nami burzowe popołudnie. Spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie może spaść grad. Dla całego województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W Katowicach trwają obchody 120-lecia dzielnicy Giszowiec. Dziś uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć film Kazimierza Kuca. Jeszcze dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania prawie 12 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Cały czas pozostajemy pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W wielu regionach kraju, także w województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, najbliższe godziny mogą przynieść niebezpieczne i uciążliwe zjawiska pogodowe.
2: Dziś w ciągu dnia na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: W Śląskiem porywy wiatru podczas burz mogą osiągać prędkość 80 km na godzinę, lokalnie spadnie grad. Spodziewane są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i w zbiornikach wodnych. Do godziny 21 potrwa w Pszowie w powiecie wodzisławskim referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. W mieście działa 5 komisji wyborczych, przy Miejskim Ośrodku Kultury, przy Gościńcu Pszowskim, a także w szkołach podstawowych numer 2, 3 oraz 4. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Katowicach trwają obchody 120-lecia dzielnicy Giszowiec. Tamtejszy Dom Kultury zorganizował liczne kulturalne atrakcje. W kinie plenerowym w Parku Giszowieckim zostanie wyświetlony film słynnego reżysera Kazimierza Kuca, zapowiada dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec Jowita Hercik.
3: Jeden z tryptyków Paciorki jednego różańca, ponieważ to właśnie ten film nawiązuje do tej słynnej, legendarnej sytuacji z lat 70., kiedy to osiedle było wyburzane. Jest to właśnie przejmujący obraz, który jak gdyby pokazuje, w jaki sposób mieszkańcy walczyli o to, aby nie stracić dachu nad głową.
0: Projekcja filmu rozpocznie się o 21:00, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe. Wstęp jest wolny. Jeszcze

0: Dziś można składać wnioski do częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a do dyspozycji mieszkańców oddano prawie 12 milionów złotych. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie, mówi Justyna Głąb z Urzędu Miasta.
1: Można zgłaszać w tym roku projekty w ramach trzech pól. Nowość w postaci puli rewitalizacyjnej. To jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Pozostałe pule dotyczą zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekt ogólnomiejski musi być poparty podpisami co najmniej 60 mieszkańców miasta. Kolejną nowością jest to, że nie można zgłaszać wniosków z terenów jednostek miejskich, jeżeli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie na projekt ruszy 21 września. 14.04 na zegarze. W całym województwie śląskim przybywa chmur. Po południu spodziewane są opady deszczu i burze z silnym wiatrem. Obowiązują ostrzeżenia IMGW. Termometry wskazują do 30 stopni Celsjusza.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia w relacjach Kijowa z Warszawą, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. W Szwajcarii ruszyły rozmowy USA a Iran. Zdaniem ekspertów Teheran ma mocniejsze karty. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Jak mówił na antenie TVP Info Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, policja ewakuuje okolicznych mieszkańców.
3: Zakład znajduje się bardziej na uboczach tak naprawdę. Mieszkańcy nie mają do czynienia z tym największym zagrożeniem kłębów dymu. Ze wstępnych takich moich ustaleń w tej miejscowości może mieszkać około 300 osób.
2: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego było odpowiedzią na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiego wojska.
4: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: W szwajcarskim Burgenstock ruszyły negocjacje amerykańsko-irańskie. Pośredniczą w nich Pakistan i Katar. Iran przystępuje do rozmów z USA z mocniejszymi kartami, ocenia dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Reżim irański pokazał, no słuchajcie, Stany Zjednoczone nie mają siły, żeby nas obalić, tak? I muszą teraz dostosować się do dyktowanych przez nas warunków, bo to, że Iran będzie musiał ewentualnie, zobaczymy właśnie w ciągu tych 60 dni, oddać swoje zasoby uranu, de facto przejął kontrolę nad cieśniną Ormus, która nie była przez niego kontrolowana przed tą wojną i otrzyma 300 miliardów dolarów.
2: Całe negocjacje Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. W tym czasie strony mają wypracować warunki porozumienia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Politechnika Wrocławska będzie ogrzewać Wrocław. Ciepło wytwarzane przez uczelniane serwerownie zostanie wykorzystane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak tłumaczy prezes wrocławskich elektrociepłowni Kogeneracja Dariusz Witkowski, duże centra przetwarzania danych generują znaczne ilości energii cieplnej, która do tej pory nie była wykorzystywana.
6: W krajach skandynawskich czy w Holandii rozwiązania polegające na wykorzystaniu ciepła z centrów danych są już wdrażane na dużą skalę. Powinny stać się coraz ważniejszym elementem wraz z postępem transformacji energetycznej. Nasza inicjatywa wpisuje się więc w globalny trend poprawy efektywności energetycznej.
2: Projekt ma również wspierać ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Populacja nutrii w rybniku znacznie się skurczyła. W mieście pozostało już tylko kilka osobników tego inwazyjnego gatunku. Sprawa wywołała w ostatnich miesiącach dyskusję i trafiła do prokuratury po kontrowersjach wokół jednego z azylów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Fundacją Łapa i Las, która zabezpiecza odławiane zwierzęta. Są sterylizowane i czipowane, mówi szefowa Regionalnej Dyrekcji Mirosława Mierczyk-Sawicka.
7: One stały się znacznie bardziej płochliwe, ponieważ my od czasu do czasu się tam pojawiamy i weryfikujemy ich obecność. Dopóki będzie możliwość, dopóki będzie miejsce w azylu, to oczywiście te metody niezwiązane z odstrzałem, z eliminacją bezpośrednią będą przez nas stosowane.
2: Nutria została uznana za inwazyjny gatunek obcy, stwarzający zagrożenie w Unii Europejskiej, wymagający szczególnej kontroli i może oddziaływać negatywnie na środowisko, niszcząc roślinność wodną i nadbrzeżną, czy osłabiając wały przeciwpowodziowe.
0: Klimat.
2: 55% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 trwają zielone godziny. Prawie w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach, przeważnie średnie lub małe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Siatkarki nasze poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku uległy Kanadyjkom 2-3. Świetnie grały Monika Lampkowska i Paulina Damaskę, zdobyły po 18 punktów. W lipcu kolejny turniej w Osace. Polki zagrają tam z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. A co słychać na piłkarskim mundialu? Popis Holendrów i wygrana ze Szwedami 5-1. Niemcy długo gonili wybrzeże Kości Słoniowej, ale ostatecznie wygrali 2-1 po dublecie Denisa Undawa. Curaçao sensacyjnie zremisowało z Ekwadorem 0-0. Japonia rozbiła Tunezję 4-0. O 18 Hiszpania zagra z Arabią, a Belgia z Iranem o 21. Katarzyna Niewiadoma Fini, ostatni etap Tour de Suisse, ukończyła na trzecim miejscu i w generalce uplasowała się również na podium. To była próba generalna przed Tour de Pologne.
10: Ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze stuprocentowa forma czy stuprocentowy występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni. Wiem, na czym mam pracować, więc jest w dobrym miejscu, także wrócę do domu zadowolona.
9: Wygrała ostatni etap i cały wyścig Szwajcarka Marlen Reusser. Marta Lach była 43. Agnieszka Skalniak-Sójka i Marta Jaskulska nie ukończyły wyścigu. Dziś siódmy rozstrzygający mecz finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce. Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 3-3. O 19 zagrają na Bemowie. Trener Zielonych Kanonierów Heiko Ranula po ostatnim meczu i tym rzucie w ostatnich sekundach. Taka jest koszykówka, trafili kapitalne rzuty, a ogólnie nie byliśmy przygotowani na tak fizyczną walkę. Siódmy mecz nie możemy biadolić, musimy być silni, odbudować się i skończyć u siebie. Elżbieta Glinka wygrała bieg kobiet Irena Women's Run, zdobywając tym samym Mistrzostwo Polski na 5 km.
11: No, jakby nie była to praca, którą wkładam w bieganie oddaję, więc jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Super, że ta impreza motywuje dziewczyny do biegania, kobiety. Jest tutaj naprawdę tak dużo kobiet, w których ta pasja do sportu jest zaimplementowana. To jest niesamowite. Ja zastanawiałam się, czy w ogóle wystartować w tym biegu, ale właśnie z uwagi na tę atmosferę, że mogę pobiec z tymi pięknymi, cudownymi kobietami, to mnie zmotywowało, żeby się jednak zapisać.
9: Obszerne podsumowanie Irena Women's Run, w którym wystąpiło aż 2000 osób. W trzeciej stronie medalu za 2 godziny. Trójka patronuje temu wydarzeniu.
2: Do końca dnia burzowo. Alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju z wyjątkiem wybrzeża. Tam też najchłodniej, około 20 stopni, poza tym od 30 do 33.
12: Autopromocja. Polska.
13: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: proszę przynieść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na... wynik.

depression.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały niby Midi.

Polski. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

nie jest dziewicą. Chcę mieć w łożu Marię Magdalenę, co jest jednocześnie zakonnicą. Krótko mówiąc, żeby dziewczę podobało jednocześnie się salonom i ulicą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i six pack, ale z tobą się zapychać bro.

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po

0: Wybiła 15. W regionie rozpoczynają się właśnie przemarsze i parady. W Chorzowie będzie to przemarsz w ramach Święta Mieszkańców, a w Bielsku-Białej parada nowoorleańska jako element bielskiej zadymki jazzowej. W Dąbrowie Górniczej nad zbiornikiem Pogoria 3 uruchomiono sezonowy posterunek Straży Miejskiej. Będzie funkcjonował do września. A na koniec ostrzeżenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o kolejnych próbach oszustw i wyłudzeń.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Chorzowie rozpoczyna się właśnie Święto Mieszkańców. To coroczna tradycja, która jest inauguracją Święta Miasta, którego główna część rozpocznie się w piątek. W ramach dzisiejszych obchodów chorzowianie wspólnie przejdą przez centrum miasta. Na punkt startowy wybraliśmy Plac Matejki, mówi prezydent Szymon Michałek.
2: Ruszamy z tego pięknego miejsca w Chorzowie, w Korowodzie, w przemarszu. Przemarsz oczywiście w stronę ulicy Katowickiej. Skręcimy sobie w lewo do Teatru Rozrywki i potem koło tężni ulicą Tadeusza Kościuszki do góry na szyb prezydent.
0: Tam na uczestników czekają m.in. warsztaty ekologiczne, dmuchańce i scena muzyczna. Z powodu przemarszu zmieni się także funkcjonowanie komunikacji miejskiej, zapowiada Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Zmieniamy trasy ponad 10 linii autobusowych oraz jednej linii autobusowej komunikacji zastępczej. Modyfikacje oznaczają to, że niektóre autobusy nie będą obsługiwać standardowo obsługiwanych przystanków.
0: Zmiany będą obowiązywać do godziny 17. Dziś ostatni dzień atrakcji letniej edycji 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Główny punkt programu to Parada Nowoorlańska, która za chwilę wyruszy sprzed Urzędu Miasta. Parada jest preludium do muzycznego i tanecznego finału Zadymki na Placu Wojska Polskiego. W programie znalazły się m.in. konkurs zespołów ulicznych, koncert czeskich trębaczy i pokaz szkół tanecznych. Jak mówi organizator Zadymki, jej dyrektor artystyczny Jerzy Batycki, to pożegnanie z jazzem, a zarazem przywitanie lata.
4: Zaprosiliśmy szkoły tańca swingowego, Tutu Jazz, Swing City, będą nasi streetowcy, więc będzie taka strefa taneczna, muzyka taneczna, no i myślę, że to będzie takie fantastyczne pożegnanie z 28. Bielską Zadymką Jazzową, z naszą tegoroczną edycją.
0: Radio Katowice jest patronem medialnym Bielskiej Zadymki Jazzowej.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Nad zbiornikiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej działa już sezonowy posterunek Straży Miejskiej. Czynny jest codziennie do godziny 22, a w weekendy do 2 w nocy. Można spotkać patrole piesze i rowerowe, mówi komendant dąbrowskich strażników miejskich Radosław Romanek.
5: Strażnicy dbają o bezpieczeństwo na plaży i wokół zbiornika Pogoria 3, Pogoria 2, 1.

0: i 4 w tej części na czwórce, która leży w granicach administracyjnych miasta Dąbrowy Górniczej. Dbamy przede wszystkim o sposób parkowania pojazdów, o to, żeby ludzie nie spożywali alkoholu, nie zaśmiecali.
1: Sezonowy posterunek w Dąbrowie Górniczej przy zbiorniku Pogoria 3 będzie działał do połowy września. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwami. Przestępcy mogą podszywać się pod pracowników instytucji lub urzędników państwowych. Techniki są ciągle modyfikowane, aby uśpić naszą czujność, mówi rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS-u Beata Kopczyńska.
2: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, fałszywe programy emerytalne, czyli tak zwany płatny program emerytalny, telefony do seniorów z obietnicą podwyższenia świadczenia po wpłacie jednorazowej opłaty rejestracyjnej.
1: Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, nie należy podawać danych osobowych i poufnych informacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinniśmy skontaktować się z instytucją lub bezpośrednio z policją. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. W całym województwie śląskim przybywa chmur, ale wyłania się zza nich słońce. W najbliższych godzinach spodziewane są opady deszczu i burze z silnym deszczem. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskazują teraz do 30 stopni Celsjusza. I to wszystko teraz. O 16 informacje Radia Katowice przedstawi Paweł Nadrowski. Ja dziękuję za uwagę. Życzę Państwu udanego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
3: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa w regionie. Warunki jazdy są dobre. Ruch w tej chwili niewielki. Kierowcy utrudnień nie zgłaszają. Mimo to śląscy policjanci odnotowali od północy do chwili obecnej 56 zdarzeń, a z ostatnich mamy utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie na 313 km jezdni prowadzącej w kierunku Katowic zderzyły się 2 samochody osobowe. Kolejne problemy z kolizją związane w Katowicach na ulicy Karłowicza, gdzie doszło także do zderzenia 2 pojazdów. I ostatnie w Lisowie, w powiecie lublinieckim, gdzie na krajowej drodze 46 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W tej chwili droga całkowicie jest zablokowana w obydwu kierunkach. Uprzedzamy Państwa i doradzamy trasy alternatywne. Niewielkie spowolnienia jazdy z powodu większego natężenia ruchu mamy w Tychach na ulicy Oświęcimskiej, gdzie zwalniamy do 20 km jadąc w kierunku krajowej jedynki. Do końca czerwca problemy tutaj także na ulicy Towarowej, a tu powodem jest budowa nowego ronda.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Ewakuowano okolicznych mieszkańców. W Szwajcarii rozpoczęły się negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem w całej Polsce. 47 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem na terenie fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Słup dymu widoczny jest z wielu kilometrów, a z powodu zagrożenia pożarowego oraz silnego zadymienia ewakuowani są okoliczni mieszkańcy. Na miejscu jest kilka jednostek specjalistycznych, mówi rzecznik Pomorskiej Straży Dawid Westrych.
5: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, które tak naprawdę zabezpiecza głównie strażaków od tej strony medycznej. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.
4: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Lokalne władze oraz straż pożarna apelują do mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań strażaków. W Birkenstock w Szwajcarii rozpoczęły się negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział, że amerykańscy negocjatorzy zostali upoważnieni przez prezydenta Donalda Trumpa do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś, tak wynika z informacji podanych przez rzecznika irańskiego MSZ-u. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Omawiane mają być również kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Jak mówi dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obok szczepionek coraz większym

0: Problemem stają się nowe formy dezinformacji.
1: Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D. To są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake, AI.
0: Jak zaznacza dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wiolta Samborska, szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucania sprawdzonych metod leczenia.
2: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć.
0: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia albo popularny trend w mediach społecznościowych. Prawie 125 tysięcy aktywnych uczestników, ponad 3 miliony 220 tysięcy przejazdów. Warszawa podsumowała akcję Rowerowy Maj. Przez cały miesiąc dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele dojeżdżali do przedszkoli i szkół na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Dziś wręczono nagrody najbardziej aktywnym placówkom i grupom.
3: Szanowni Państwo, no za chwilę zaczniemy to, na co mnóstwo osób chyba czeka.
4: Poznamy nagrody.
5: Iwona Mojecka, koordynatorka kampanii Rowerowy Maj w Warszawie. Łącznie mieliśmy prawie 125 tysięcy uczestników, którzy aktywnie przez cały maj dojeżdżali do swoich szkół i przedszkoli na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, czyli inaczej niż tylko samochodem.
6: Szkoły podstawowe, średnie. Na najwyższym podium, zresztą nie pierwszy raz, znalazła się szkoła podstawowa numer 66 w dzielnicy Włochy, uzyskując frekwencję 91%.
7: Jestem Nacięcina Olech, jestem logopedą w szkole 66 imienia Juliana Prościckiego w Warszawie. To już nie jest nasza pierwsza statuetka. My zrobiliśmy sobie tylko rok przerwy wtedy, kiedy mieliśmy remont, rokrocznie wygrywamy. Dzieci chcą, jeżdżą, przyjeżdżają, sami pytają o to. U nas Rowerowy Maj trwa cały rok.
0: Akcja Rowerowy Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. W tym roku wzięło w niej udział 586 placówek szkół i przedszkoli. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego kraju. Polska cały czas jest pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. Będą im towarzyszyć przelotne i intensywne opady deszczu. W zachodniej części kraju spadnie do 40 mm wody, a na wschodzie do 55. Termometry w większości regionów wskazują od 30 do 33 stopni.
9: Ogłoszenie społeczne.